One more time, más umirimo. Ne za dolgo. Tako je potrebno hitro, draga moja ekipa, draga moja dame, gospodje. Menjamo tempo in ritem. Ter zvrst glasbe. Malce se bom presiljeli v tista zlata 80-ta rock'n'rolla. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free.